0: Temper City, Self-Aware, se tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonko 90-a Spawn Design, kaj bi ti rekel, in Maxi Priest, Human Work of Art.
1: 90-a so zakon.